0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.